manolotra afahany natongilany andro manala sofoiaino anamorana sarotra natsotrany napolo nysorony atsapasako raha miasendra tafito miasoparina sy miasarotana akandroany anio aiakoka tamireo ratsy vita tamireo lalany efitako fa tsizy nefa mbola zorako ifonako.